0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Płock.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: SK Płock.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz. Yo!

0: Reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku. Bielska 67.
3: Kasper Klonowski, witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 10 na plusie, a temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Spodziewać możemy się przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż w centrum miasta.
2: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W Rosji bez zmian. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
5: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
4: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
6: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
7: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
8: That's great. It's lovely to know.
9: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
4: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter SK Rafał Różycki.
10: SK Płock News.
11: Kacper Klonowski.
3: Przed nami druga edycja programu Startup Płock, inkubacja akademicka. W jego ramach studenci i doktoranci mogą bezpiecznie przetestować swoje pomysły pod okiem ekspertów, nie ryzykując własnych oszczędności. Praca filmowa Akademia Nauczyciela. Przypomnijmy, że jest to projekt skierowany do nauczycieli, pedagogów i szkolnych bibliotekarzy.
12: Tuż popremierowo pod lupę bierzemy Lalkę, ale Lalkę jako nie tylko powieść czy film. Ta pozycja to przede wszystkim rozmowa o nas. Będzie to wspaniała kolejna ekranizacja.
3: Powiedziała Joanna Zarzycka. Seans już 1 października.
13: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
14: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
15: Reperator? To babcia tak mówiła kiedyś.
14: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: A!
1: Naprawdę!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodą elektrykiem, więc człowiek przychodzi od razu, wie. Patrzę po kablu do gniazdka.
2: Ciekawe,
1: no i
2: było
1: działa.
2: Coś poważniejszego, żebyś sobie poradził.
1: No, proszę pana.
0: To by wtedy o tym nie mówił.
1: Później
0: ale
1: bez
0: na naszym eskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi? Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawiać, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii nam już nie zabraknie.
1: Nie, nie, nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: O, to ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664-402-302.

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
3: Poranne prasowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heiser poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj jedynka.
4: Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. Jeżeli długo i szczęśliwie, bardzo dobrze.
4: Dzień dobry, Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no, wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Dobry. Dzień dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy a propos naszego, kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzy Heiser, a jednak nie tylko Heiser, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek co Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program, prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super! No to pięknie, nieważne jak, ważne, że piszą. Tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana. It's

0: ta piosenka o tobie, czyli o elektryku.
1: Oczywiście, że z prądem lecimy. 25 minut po godzinie 6, poniedziałek, 21 dzień września. Kończy Dawid Podsiadło. Za chwilę zaczynamy urodziny z Eską.
0: No właśnie, dajcie znać na sk.pl, kto dzisiaj ma urodziny. Można również, jak w jeden z 10, na siebie.
1: Oczywiście, dajcie znać, czekamy na wasze zgłoszenie. Nawet dzisiaj można wyjątkowo do nas zadzwonić, tak sobie pomyślałem, czy nie?
0: Nie. No, panie, aż niech tak napiszą, nie? Ja lubię czytać od nich te laudacje.
1: Pisze, ciebie.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
6: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy w najbliższym czasie utrudnień spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7.00. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
14: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: SK Sport News.
13: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1. Z Realem.
14: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Jankes.
17: Kama.
16: I Wiktor.
17: W Radiu RTSK.
0: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
16: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na Kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
17: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
0: W tej piosence w żłobie leży.
16: Tak, tak, tak. To o tym.

0: dokładnie 7 minutki do godziny 7, SK w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie, szukałem właśnie tego słowa, jak to się może teraz nazywać, no. Ale niektórzy już latają oczywiście, szukają teraz z latarkami, bo im ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, jak?
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem z zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale
1: był. Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No tylko, że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda?
1: Strasznie.
0: Bardzo, bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie. Jankes. Kama. I Wiktor.
2: W Radiu SK. Kama, co robisz po 9?
3: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzicie konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395
14: i po reklamie.

0: Ale ty robisz te chórki, Janki, naprawdę. Tariru.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
0: Kasia, Kaśka.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Myślałeś, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak było? To jest zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witamy, 12 minut do godziny 7. Kasia, o której to... Mamy teraz 7 godzinę za 12 minut. O której wróciłeś dzisiaj do domu? Dzisiaj czy wczoraj?
3: Wróciłam dzisiaj po północy.
0: A skąd ty wróciłaś? Gdzie ty się szlajałaś po nocy?
3: Och, z Włoch. Byłam w Wenecji.
1: Byłaś w Wenecji! A to chodziło o twoje urodziny, które dzisiaj przy okazji obchodzisz?
3: Tak, dostałam to w prezencie, w zasadzie zorganizowały mi to koleżanki i no i mój mąż no, pomógł mi w tym, żebym mogła to zobaczyć wszystko na własne oczy.
0: Ale fajne koleżanki, fajny mąż. A Wenecja też fajna?
3: Tak, pięknie jest.
0: Ale dobra, to powiedz teraz tak szczerze i uczciwie, bo zawsze mówią o Wenecji, że w Wenecji śmierdzi. Czy to prawda?
1: Ojejku, ja nie wiedziałem.
3: Minimalnie się zdarzyło, że tam kanałem zaleciało, ale ogólnie magia tego miejsca i tak wymiata.
1: Co dobrego jadłaś?
0: Na zdjęciach nie widać.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
3: Pasta italiano, pyszny makaronik.
1: Pizza
3: też się zdarzyła.
0: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy 100 urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wina Wojtka, Wojtek, twój mąż.
3: Zasługa, super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było, zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia, że Wojtkowi?
3: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
0: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na SK-owym Messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK, jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Ach, jeden z najstarszych zawodów świata.
3: To? No tak, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Tego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6

0: 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché, wszystko, czego

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku. Bielska 67.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje cały czas 10 na plusie, a temperatura odczuwalna wciąż jest niższa i wynosi 6 stopni. Spodziewać możemy się przyrostów, a jeżeli chodzi o utrudnienia, przypominam o pracach na ulicy Wyszogrodzkiej.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
2: Ranni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
4: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica. Drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
2: Informował reporterski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Pierwiński.
5: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
6: SK Płock News.
1: Samorząd Płocka zamierza nabyć schronisko dla zwierząt. Przejmie tym samym obowiązek stworzenia strategii długofalowego rozwoju. Aby przeprowadzić transakcję, potrzebna jest zgoda Rady Miasta, dlatego też na najbliższej sesji przedstawiony zostanie projekt uchwały w tej sprawie. Sebastian Rajewski wraca do walki. Już za tydzień wystąpi on na gali MMA Atak 7. Rywalem w Formule K1 będzie Patryk Nikel. Jak to bywa z klanem Rajewskich, w planie tylko zwycięstwo.
7: Zawsze jeżeli zawodnik startuje z Rajewski Team, to zawsze z szansą wygrania, tylko i wyłącznie.
1: Powiedział ojciec Sebastiana Robert Rajewski Senior. Gala już 25 września.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
11: No, już warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął, już jest po weekendzie.
10: A teraz czas na show! Show Mendes!
12: I thought that I've been hurt before.

0: I to dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
1: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to u państwa, nie wiem jak to u ciebie, ale to tak to wygląda. Mamy jesień już, jesień,
0: jesień. W zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga, na zdjęciach widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
1: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki, tak. I wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak se tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no, może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
1: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
1: Nie ma dzieci. Panie Maćku, to jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, widzicie, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
1: Tak, dokładnie.

0: pięknie dojechaliśmy do 7.15, zabieramy się za 7 wygrywa.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302, skowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun, to jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze,
2: ja
0: bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja też tego nie wiedziałem. Ja
1: drugie.
0: Też, ale już wiemy teraz wszyscy i bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest?
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria. Te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Kaiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Pieniądz. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok Poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam tutaj SK? Siódme wygrywa, zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czy oni do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z 5. pytaniem.
0: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki, węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
0: 30
2: lubię to. A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska, biało-czerwoni!
2: Polska, dobra, mamy to. Zupełnie jak ty, skowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównie należą do ciebie.
0: Mhm.
5: Super.
0: Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się!
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem pracy administracyjne, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów i...
2: I zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: To jest ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie. Nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Jankec i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No
1: to?
0: Właśnie nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pyta.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki tak. Dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało. You don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone.

0: Reklama. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
1: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
2: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy w najbliższym czasie utrudnień spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10.00 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: SK Sport News.
14: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: 7.32, 28 minut do godziny 8 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
20: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki? Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi. Pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę. Dzięki.
19: Się robi sobie, się robi. Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami. No i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze. Tak?
21: Tak.
22: Namówiłeś.
21: Tak.

0: 22 minuty, będzie z nami godzina 8, Radio SK, poniedziałek, 21 września.
1: Działo się. Słyszeliście to? To jest chyba PESEL tak zwany. Mi się odezwał w buzi.
2: Albo ekscytacja po prostu. Ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
1: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
2: No
1: tramwaje
2: właśnie
1: się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend. Było niesamowite.
2: 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach. Czesi wygrali.
3: 12. lokata.
1: Brawo!
3: Brawo,
1: brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
2: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
1: dziękuję
2: ci nie skłamać, wczoraj.
1: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
2: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
10: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
11: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych, a także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.
12: Mamy dla Ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11. To będzie ostatnia reklama.
13: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
14: I po reklamie.

0: Tutaj jest 12 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, Nosel się zbliża.
1: Ale jeżeli lubicie Nosela i lubicie, jak wkręca innych, to pamiętajcie, że na sk.pl można napisać do niego, a potem on dzwoni, wkręca, a potem jest dużo śmiechu. O tak, właśnie jak teraz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
3: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
4: Moje uszanowanie, poblinachania po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
3: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię... Powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele. U nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej. Ewentualnie, gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
3: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
4: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
3: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
4: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
3: No i co?
4: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
3: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
4: Ale dobrze,
3: no
4: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację,
3: ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
4: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę
3: ja
4: pani...
3: Ja wiem dlaczego.
4: Dlaczego?
3: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
4: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
3: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
4: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
3: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
4: Ale to pani do mnie mówi?
3: Nie, do córki.
4: Aha.
3: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
4: To też jest właśnie pokazać, takie rozwiązanie.
3: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
4: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
5: Honoratka została w tym, co mam w Radio SK.
3: Radosław!
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Macie złożyć, co to w ogóle ma być?
4: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
5: Honoratka została wtrącona w Radio SK.
3: Radosław!
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: coraz fajniej kawka wchodzi. Ale to czuję, ale to jest cudowny, ale pięknie. Haj, jaj.
1: Bardzo się cieszę. Wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia. Ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić swój numer telefonu. A z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze swojego zawodu.
0: Z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak. Każdy zawód oczywiście wchodzi do gry. Dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo nie. Z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat banku.

0: użytkowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku. Bielska 67.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu dobre wieści są takie, że zgodnie z zapowiedziami temperatura zaczęła stopniowo wzrastać i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 11 na plusie, a będzie jeszcze cieplej. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach w centrum.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Ósma na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmiana wynik, bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze 4 ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla. A za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
3: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
2: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
4: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
2: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
5: SK Płock News.
1: Kacper Klonowski. Już jutro przypada dzień bez samochodu. Tego dnia wszyscy właściciele aut będą mogli skorzystać z ekologicznej alternatywy. Podróżowanie komunikacją miejską będzie dla nich bowiem bezpłatne. Wisła lepsza od Zagłębia Lubin. Nawciarze wygrali wyjazdowe spotkanie 0-2.
6: Na przerwę reprezentacyjną schodzimy zwycięsko i trzeba się dalej zacząć przygotowywać, bo liga jest długa i wyrównana. Mam nadzieję, że to będzie taki po prostu dobry prognostyk na przyszłość.
1: Powiedział Łukasz Sekulski. Kolejny mecz Wisły już 9 października, a rywalem wieczysta Kraków.
7: Jankes. Kama. I Wiktor.
8: W Radiu RTSK.
9: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
10: To jest koczek. Aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czeszę na samuraja.
9: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za 5 stów.
10: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na askowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
11: Jak jesteś samurajką, pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej tu SK, hej tutaj 8 minut po godzinie 8, hej tu 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kama koło wybierze, Aśka?
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja obstawiam, że ciebie. Ja mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Co ostatnio takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Przygody, tak jak ty!
2: Zupełnie! To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Dziękujemy, Kamcia! Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów. No i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenie. Chodzi o jeden, jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów. Pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy. Jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenie.
0: Okej. Wesele.
3: Zabawa.
0: Filip Heiser w weekend miał weselicho. Dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: Okej. To fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Asia, jesteś tam?
3: Jestem.
0: Jesteś blisko radia?
3: Jestem.
0: Bardzo dobrze, blisko radia. Trzymaj się, za chwilę do ciebie wracamy. Hej!

0: 17 minut po godzinie 8. Mamy 5 słów, do których Asia. Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
1: Cześć.
0: Fajnie jestem. Skojarzyła na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było szybciutko. Możemy? Jesteś, halo, halo?
1: Jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik, bardzo dobrze. Zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
2: No jestem.
0: Kama ze szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
2: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
3: No, Janki zasłonię monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
4: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no to Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
4: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze słowo.
4: Dawaj.
0: Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
4: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
1: Tak.
0: Praca. Mamy stówkę, jest dobrze.
3: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
4: Wesele.
0: Z czym ci się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
4: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
4: Nie był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
4: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
4: Czy to jest zabawa?
1: Jest!
4: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
4: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
3: A w weekend były.
4: No były, no masakra, no ja cały czas jeżdżę
0: oczywiście
4: pociągami. Kocham to, szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia. Spóźnienie.
0: Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
1: Podróż, Kama, podróż.
4: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
3: To jest wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie 200. Czwarte,
1: ale i tak
0: słowo.
1: Jest super.
0: Ogród.
4: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
4: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
1: Tak.
4: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
1: Super.
0: Kama jest dobra, to ciasto.
4: O nie, to będzie
0: Kama
4: najtrudniejsze.
0: Dobra, to ciasto.
1: Wiesz to na pewno.
4: To jest najtrudniejsze dla mnie.
1: Ale nie.
3: Dobra podpowiedź, to... wiesz to na pewno.
1: To na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
4: Nie.
0: Ty lubisz to.
4: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasta, na tym polega problem.
1: Ale to lubisz wyjątkowo. To ty.
3: Bez dziur.
4: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
1: Tak.
4: Sernik.
1: Super.
0: Super! Oj, dawno nie było 400, bardzo dobrze. 400 dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
1: Dzięki.
0: Pięknie, cudownie.
4: Kochana, czuję się zaproszona na sernik.
1: Dziękuję. Zapraszam. 500. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 26 na jaskowych zegarach. Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, jak kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: To dopiero... Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
4: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
5: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy w najbliższym czasie utrudnień spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami doprowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1. Między Bytomiem a Pyrzowicami osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego Wschodu Jana Holubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: Dzień dobry, witamy 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u Was w jak najlepszym porządku.
17: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam dla Was dobrą informację. Mm-hmm. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
16: To co, kolejna kawka? Może?
17: Słuchaj, zawsze.
16: lejemy, polewamy was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się, dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: 8 pięknie dojechaliśmy do 8. 8.38, już 22 minuty będzie z nami godzina 9. Spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
0: Niesamowite.
2: To nie szalał w młodości.
1: No oczywiście, ale że tak. Było, piękną było... sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: ta lala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa.
3: Brawo! Niech żyje nam!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
13: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie za mną godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała, no i tyle dostałem maili w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, jeszcze teraz to weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Oj. Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombra. Sombr w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej,
0: ty się, ja potańczę.

0: You wanna lose yourself to this? Let's go.
1: Nowiutka Miley Cyrus. No przeczytaj, jaki to jest tytuł? No proszę bardzo.
2: To jest bytu... O, bytu? Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę. Proszę bardzo.
1: Trudne słowo faktycznie. Bas persuades na propozycjach do naszej gorącej dwudziestki.
2: Pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze Bas...
1: Persuades!
2: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro. Będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela. Będziemy sprawdzać
1: poczekaj,
2: jego...
1: Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy i nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku.

0: Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura cały czas stopniowo wzrasta, bo aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 12 kresek powyżej zera. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to tych kierowcy spodziewać mogą się w związku z wypadkiem, do którego doszło w Nowym Trzeporzu. Droga jest tam całkowicie zablokowana.
1: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
4: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
3: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
5: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
3: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 km. 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
0: SK Płock News.
2: Kierowca stracił panowanie nad ciężarówką, a ta przewróciła się i wpadła do rowu. To wstępne ustalenia po wypadku, do którego doszło dziś rano w Nowym Trzepowie. Droga jest tam całkowicie zablokowana, a utrudnienia potrwać mogą nawet kilka godzin. Orlen Wisła Płock z kolejnym zwycięstwem na koncie. Tym razem nowciarze pokonali na własnym terenie ekipę z Legionowa.
6: Pierwsza połowa trudna była dla nas. Druga połowa dobrze graliśmy w obronie, kontrataku. Ataku to było inny mecz. Jesteśmy zadowoleni, że mamy 3 punkty.
2: Powiedział po meczu Szawi Sabatę, a kolejne spotkanie Orlen Wisły równo za tydzień.

chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 4 minuty po 9:00, DJO End of Beginning w Radiu SK. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli w SK.

0: bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Carrie Hilson, The Way I Are w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć. I postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którzy płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu, a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
4: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama. 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: I po reklamie.

0: Alex Warren Passenger zagrają na 23 minuty do 10 w Radiu Łyska, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na eskowym Messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość. Tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Westy.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.

0: Sovlow, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosów, jak zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze. Poczeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić. Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10:00 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł. Netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę.

0: Oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
0: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama. Mamy dla Ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 13 na plusie, ale temperatura odczuwalna jest niższa. Co więcej, w najbliższym czasie niewykluczone przelotne opady, a jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcom przypomnieć muszę przede wszystkim o pracach prowadzonych na wyższym drodze.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Pszczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W SK News teraz ważna informacja od reportera SK Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
9: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, Granitową, Radosną i Rondo Żołnierzy Wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
8: Na akcję ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie S7 w Świętokrzyskiem w pobliżu Kielc. Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
8: Relacjonuje Małgorzata Parkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
11: SK Płock News.
7: Akcja Gwiazdka także i w tym roku już teraz przypomina o swojej obecności i o tym, że klasycznie już w grudniu nie zabraknie w Płocku śmiechu. To za sprawą kolejnej gali stand-up.
12: Wszystko, co się kręci wokół tego wydarzenia, dzieje się absolutnie pro bono. Nikt tutaj nie zarabia. To, co ja podkreślam, to, co mamy z organizacji tej imprezy, to dzika satysfakcja i uśmiechy dzieci na koniec.
7: Szczegółów szukajcie na fanpage'u Akcji Gwiazdka. Już w sobotę kolejne spotkanie jutrzenki. Tym razem Płocczanki zmierzą się w Blaszaku z zespołem piłki ręcznej Koszali. Początek punktualnie o godzinie 15.
13: 10:02. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tego być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren, do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest tu bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
8: Wow.
7: Mhm. Dynamiczna sylwetka typu fastback.
8: Wow.
7: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
8: Wow.
7: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
9: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 67.
11: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: I po reklamie.

0: tezce.
1: Udowadniamy wam tę tezę codziennie i jak to zaśpiewał Krzysztof Zalewski, takie to miłe i to będzie miłe, bo nowe brzmienia zawsze miłymi są, a to jest kawałek, który sprawi, że poniedziałek przestanie być na chwilę poniedziałkiem, a zabrzmi jak wspomnienie fajnego weekendu. Timmy Trumpet, Ale Farben, Alex połączyli siły, co trzy głowy to nie jedna. Nie tak brzmiało to powiedzenie, ale to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia, bo jeżeli powstają z tego dobre hity, to właśnie można nawet zmieniać przysłowie. Chase the Feeling, już teraz w Radiu SK, jedna z naszych nowości.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A Karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: I po reklamie.

0: Fast Boy Music Sounds w Radiu SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Mamy dla Ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
3: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w związku z pracami prowadzonymi na ulicy Wyszogrodzkiej, a przypominam także o tych, które napotkamy w centrum miasta. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację pogodową, to nasz redakcyjny termometr wskazuje 13 na plusie, ale zapowiada się ocieplenie.
2: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierć tonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
5: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
4: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
6: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
4: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia w wyższych partiach, pojawił się śnieg.
7: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
4: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
1: SK Płock News.
3: Kacper Klonowski. Trwa nabór do konkursu dla najbardziej innowacyjnych placówek oświatowych i domów kultury na Mazowszu.
8: Te szkoły, które mają osiągnięcia w tym procesie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych, czy zapraszamy do zgłaszania aplikacji?
3: Powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Nabór wniosków trwa do 25 września. Trasa S10 coraz bliżej, wszystko na to wskazuje. W przyszłym roku ogłoszony zostać ma przetarg na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Wedle planów nasz odcinek trasy gotowy będzie w 2030.
9: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija Was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11, a on mokry już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak brzmi poniedziałek, mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11, za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
5: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK, właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
0: No, kilka lat
2: Trzymajcie się,
0: bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
3: Radio SK. Reklama.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
6: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
7: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
8: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
11: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
12: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
13: I po reklamie.

0: niektórzy mówią, że bez końca to się ciągnie, ten poniedziałek, on się jeszcze na dobre nie zaczął. Z Kercem z bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12, ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia, to w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam, całe na biało wjeżdża. I dosłownie, w radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK. Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września.

0: września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu dobre wieści są takie, że zgodnie z zapowiedziami temperatura wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 14 na plusie. Spodziewać możemy się dalszego ocieplenia, a jeżeli chodzi o utrudnienia, przypominam o pracach w centrum.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
6: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie to opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
5: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytania. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula.
7: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
5: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
8: SK Płock News.
9: Kuba Honhera. W najbliższy czwartek w Płocku odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Akcja prowadzona będzie od 9 do 17 przy ulicy Gierzyńskiego 29. Jutro kolejny mecz czeka Jutrzenkę. W jednej drugiej finału wojewódzkiego Pucharu Polski czekają nas derby Płocka.
10: Najpierw zagramy w Pucharze Polski z SMZ PR Płock, gdzie chcemy pokazać dobrą i konsekwentną grę.
9: Powiedziała nam Klaudia Mękarska. Początek meczu w hali 70 jutro o 19, a kolejny mecz ligowy w sobotę w Blaszak Arenie.
11: 2 minuty po godzinie 12 od samego rana walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. No ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdźcie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, Have You Remind Me, to jest TSK, to są hity na czasie 17 po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę, przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od Newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mamy jak klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz Eska jest z wami. Eska czuje ten ból. Eska chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy. Kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam? A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach, Kraina Wędlin, gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK to są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć, Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon z doskoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczął być coraz więcej telefonów. I przestałem.
0: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt to nic nie zrobi.
0: Nie, ja bym to raczej określił i tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja, a to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Mamy dla Ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11.
9: I po reklamie.

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Reverse Psychology, to jest Tesca, to są hity na czasie. Dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13, można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek. Trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu, na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno... Moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno... Pieką uszy, co najmniej, ja.

0: Reklama.
1: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
2: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
3: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzi cię konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto, twój kierunek w biznesie.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
13: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś na płockim niebie nie brakuje chmur, niewykluczone są także przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie powinny dziś pokazać 16 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, Zwielskiej, Kobylińskiego i Jachowicza.
12: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
15: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
14: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie.

0: A1. 3 lata temu zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
1: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
0: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
2: SK Płock News.
3: Kuba Honhera, zbliża się kolejna odsłona muzycznego wydarzenia Arena of Sound. Organizatorzy zdradzili nam pierwszego headlinera.
4: Odkrywamy karty. A sampikiem jest HVOB Live. Her Voice Over Voice w wersji live. Fajne połączenie wokalu z elektroniką.
3: Powiedział Jakub Sawicki. Kolejnych artystów poznamy już niedługo, a Arena of Sound Futura już 5 grudnia w Orlen Arenie. A już jutro w OHP Płock kolejna giełda pracy. Początek o 11.
5: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, byle do Fejrantu. I to już 2 minuty po godzinie 13. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz Łatwo Ganki Mike otworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel & Bone.

0: Jak to sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kygo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymamy kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce, z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Po reklamie.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu SK oglądamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało, ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: 8 200
3: 8 600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważny.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: I po reklamie.

0: cokolwiek w radiu, to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cichosza i Sanach, nowość od tej artystki w Radiu SK, u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń, do zabawy SK po raz pierwszy, która o 8 tej korościela, i tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować, i widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od Sointej Korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sointa i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na SK.pl i w naszej SK-owej apce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Toyota Płock. Ulica Kutnowska 20.
11: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, pamiętajcie, że ekipy remontowe spotkamy oczywiście na Jachowicza i na Kobylińskiego, ale poza tym na Bielskiej, na Kochanowskiego, obrońców Westerplatte, a także na Miodowej i Mościckiego. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś pogoda w kratkę, niewykluczone są kolejne przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
2: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości 100 tysięcy dolarów. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
4: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginold, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Toffi, Chris.
2: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z UR Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
1: SK Płock News. Kuba Honhera. Już za miesiąc w Płocku wystartuje kolejna edycja festiwalu Temersonów. W programie spektakle, koncerty czy warsztaty. Wisła Płock lepsza od Zagłębia Lubin. Na wcięże wygrali wyjazdowe spotkanie 2-0.
5: Na przerwę reprezentacyjną schodzimy zwycięsko i trzeba się dalej zacząć przygotowywać, bo liga jest długa i wyrównana. Mam nadzieję, że to będzie taki po prostu dobry prognostyk na przyszłość.
1: Powiedział Łukasz Sekulski. Kolejny mecz Wisły już 9 października, a rywalem Wieczysta Kraków.
6: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza Nieuczesana. Ciekawe, jaką ja mógłbym mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do fajrantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i prima ballerina w Radiu SK to są hity na czasie 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze. A może po prostu macie luźne 5 milionów złotych tak przypadkiem i chcielibyście trochę odpłynąć, no to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom. Prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, w przyprawie promowej dokładnie. Ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego. Za to ma na wyposażeniu cały czas 9 trat pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Mamy dla ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11. To będzie ostatnia reklama.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: Disco.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz, dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się wesce, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz przymknąć oczy, no, pod warunkiem, że nie pracujecie na przykład za kierownicą.

0: Sean Paul, Give It Up To Me, w Radiu SK. To hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15. 21 września, to wiecie, że to jest Dzień Kapsla? Czujecie to? Dzień Kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plasteliną, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie o dziwo produkowali takie naklejki. To były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co w tym domu?

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
14: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
15: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
16: I po reklamie.

0: Ej, czy Mata R&B Ring My Bell? Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach, Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice, Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Toyota Płock. Ulica Kutnowska 20.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
13: 16 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku i to wszystko, na co dziś już możemy liczyć. Niewykluczone są natomiast przelotne opady deszczu. Zmotoryzowanym przypominam, że prace prowadzone są na Bielskiej, Jachowicza, Kochanowskiego, Obrońców Westerplatte czy na Miodowej.
12: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czery w Płocku, ulica Bielska 67.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Już prawie 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
15: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
14: Mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
16: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
14: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.

0: Panie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
1: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
0: Mówi Edward Lichota, ratownik TOPR-u, który odradza też wyjścia w góry.
2: SK Płock News.
3: Kuba Honhera. Kolejne osoby odbiorą klucze do swoich mieszkań na start i to już jutro.
4: On działa, ma wiele różnych funkcji. Tą podstawową jest danie szansy młodym, żeby zostali w Płocku i żeby tutaj zapuszczali swoje korzenie.
3: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Mieszkania zlokalizowane są w kamienicy przy ulicy 1 Maja 2. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock dopisali do swojego konta kolejne zwycięstwo. Tym razem pokonali oni drużynę KPR Legionowo. A kolejne spotkanie już za tydzień.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
5: To my, kochani, to jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu.
6: Ja może powiem ten żart, że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
5: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę, to jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Spadło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kawa.

0: Like It Like That. To jest Radio SK w poniedziałek. Audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Mamy coś takiego jak pierwszy raz z SK-ą i ludzie na SK.pl piszą, co by chcieli. Aha. My mówimy, że mamy na to pieniądze i to robimy. I tak się złożyło, że jedna słuchaczka chciała taką hot sesję.
1: Julka, tak.
0: I my sfinansowaliśmy te hot sesje, to znaczy takie odważne zdjęcia, które byłyby tylko dla jej męża.
1: Aha.
0: No i Marcin Sońta, obecny tutaj, postanowił pojechać na te hot sesje, bo Marcin nie rozumie słowa intymność, nie rozumie słowa prywatność, a mogę z wami, oni powiedzieli, no dobra,
1: bardzo chodź. Fajna dziewczyna, przyjechała z mężem i z uroczym psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
0: A naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
1: Nie, ja tak żartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc chyba rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
0: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
1: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
0: Ale miałeś na sobie odzież, czy nie?
1: Udało się. Miałem... Ale... Nie. No, była taka umowa, że ja jestem na początku, więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych.
0: Aha, czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
1: Tak.
0: Aha. No i każdy może sobie coś wymyślić. To nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie Sońta i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego. Czekamy na wasze propozycje.
1: Zapraszamy.
0: Na sk.pl.

0: Mr. Sax to Beat w Radiu SK Aleksandra Stan. Szybka piosenka. Lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak. Proszę Państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcecie opowiedzieć historię.
0: Aha.
1: Babci mojej koleżanki.
0: Okay.
1: Uważam, że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się, się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, aha, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu. A babcia mówi, a 100 lat temu. Baba myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zresztą się przychodzi baba do lekarza.
1: Tak.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
4: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radio SK. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, to jest taka zabawa, w której Wy wchodzicie na SK.pl, zgłaszacie nam, co mamy Wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w Twoim zgłoszeniu na SK.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. O co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje.
2: To bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąciakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. Aha. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Aha. Przekonam się, mam nadzieję.
0: Słyszysz, Michał nie wie.
2: No nie wiem, no, czyli brama nie jest zamknięta,
0: że tak powiem.
2: Aniu, ile potrzebujesz pieniędzy na wizytę u brafiterki?
1: No tak się orientowałam, że to jest koszt około 600 zł za cały komplet.
2: 600 zł. Ja myślę, że dyskusja już tutaj jest zakończona. Możemy to zrobić dla ciebie.
0: Gratulujemy, dostajesz przelew od nas.
1: Super.
0: 600 zł na wizytę u brafiterki.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Aniu, gratulujemy serdecznie, baw się dobrze, dopasowuj sobie.
0: Też
2: tak
0: chciałem powiedzieć miłej zabawy, ale nie wiem, czy to wypada.
2: Wypada, miłej zabawy życzyć zawsze wypada. Trzymaj się, pa.
1: Super, dzięki, cześć.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buurek.
1: Nie nazywał.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić.
2: Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
15: Wow.
14: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
15: Wow.
14: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
15: Wow.
14: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
16: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
17: Budmat Auto. Zaprasza. Płock Bielska 67.
18: I po reklamie.

0: Top Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy dzień kapsla.
1: A, chyba i teraz to... chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich

0: 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
1: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Toyota Płock. Ulica Kutnowska 20.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bring the beat.

0: Adam Serlak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
2: Jeśli chodzi o sytuację na płockich drogach, no to o tej porze oczywiście coraz więcej samochodów na trasach prowadzących w kierunku Podolszyc. Pamiętajcie o utrudnieniach na Kobylińskiego, na Jachowicza, na Bielskiej czy Wyszogrodzkiej. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś pogoda w kratkę, niewykluczone kolejne przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
3: Już prawie 16 to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporterski Mateusz Chłyston.
4: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
3: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
5: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
3: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabara i jutro pierwszy trening.
6: SK Płock News.
7: Kuba Konhera. Rozpoczyna się nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu w Płocku. To propozycja dla młodych mieszkańców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Nabór potrwa do końca września. Zbliż

0: Zbliża się 16. edycja Festiwalu Kultury i Sztuki dla osób niewidomych.
1: Mamy coraz wierniejszą naprawdę grupę odbiorców. Ku 16. raz Płock stanie się naprawdę kulturalną stolicą osób niewidomych.
0: Powiedziała nam Renata Nych, prezes Stowarzyszenia De Facto, a festiwal startuje 26 września.
2: Sojta i Koroście.
3: Sojta i Koroście.
2: Czyli ESK w Radiu ESK.
4: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK?
5: Bardzo chętnie, wchodzę
4: w to. Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta...
5: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te Twoje niezwykłe Państwa Miasta?
4: Na przykład dzisiaj będzie literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
5: Na przykład Arafatka.
4: Można na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a Wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
5: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer odzwa. Gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy. Eskowy Messenger.

0: Ja powiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Czy jesteś już po obiedzie?
3: Jeszcze nie.
1: Okej, okay, a co planujesz zjeść?
3: Faszerowaną cukinię.
1: Wow, patrz jaka się trafiła, wyrafinowana słuchaczka. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć Przemysław.
4: Cześć, Dagmara, cześć chłopaki.
1: Cześć Przemysław, cześć. Czy widziałeś kiedyś na żywo faszerowaną cukinię?
4: Powiem tak, faszerowanej cukinii nie, ale ja lubię gotować i umiem na przykład robić chipsy z cukinii.
1: Wow.
4: Też polecam.
1: Wow. Cienek, to są twoi ludzie.
5: Beznadziejni, co?
1: To są twoi ludzie, bo ty też coś tam piścisz, nie?
5: Nie, ja to kanapka posmarowana nożem.
1: Dobra, dawaj zasady.
5: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Na odpowiedź będą 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj literka A i odpowiadacie alfabetycznie, gotowi czy nie. Uwaga, jedziemy.
1: Czekaj, alfabetycznie, czyli najpierw Dagmara, później Przemysław.
5: Brawo, Jasiu. Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1.
1: Aj!
5: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
1: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
5: Przemku, coś słonego.
4: A może sól?
1: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
5: My sobie napisaliśmy Anshua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga rzut dla kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
1: Agrafką można się drapać. W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
5: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę, czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK. Trudno się wylosowało.
4: Może torba.
5: No okej, okay, puszczamy dobrze. Się z torbą w takim razie.
1: Fajne.
4: Puszczamy się z torbami.
1: Tak jest. Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj coś Dagmarę.
5: No puszczamy ją z butelką właśnie.
1: A, z butelką. Dla ciebie butelka, to jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię, wiesz?
3: Dzięki.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Państwa Miasta w Radiu SK wracają jutro po 16. All right.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru, na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Także
1: ale
0: pozdrawiamy
1: bardzo
0: serdecznie.
1: To musi być nudny dzień. Nie. Najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej? Że co? Dzisiaj jest przedostatni dzień lata. Że
0: skarbówka, Michał.
1: Dobra, już. Tam,
0: pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak. No
1: wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu. Ty w ogóle nie reprezentujesz sobą lata.
0: Bo jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Szary świat to Sanach i Kwiat Jabłoni w Radiu SK. Mówią, że jutro jest ostatni dzień lata kalendarzowego, ale to nie jest ostatni dzień prawdziwego lata, proszę państwa.
1: Co to znaczy?
0: Lato wróci, synoptycy są zgodni.
1: Aha, 2,27, tak?
0: Nie, nie.
1: Super synoptycy
0: w tym roku, słuchaj, za tydzień, już właściwie w niedzielę zrobi się powyżej 20 stopni,
1: aha,
0: a w poniedziałek,
1: w cieniu,
0: wtorek i w środę to gdzieniegdzie nawet 24-25 stopni i mnóstwo słońca.
1: No cóż, mogę powiedzieć tylko jedno. Niepotrzebnie, żem chował sandały do Pawlacza.
0: Niepotrzebnie to mówisz, bo...

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zobacz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395
19: i po reklamie.
20: SK.

0: Bez końca to Oskar Cymes w Radiu SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymesowa. Rozumiesz?
0: Można, dobrze.
1: Można.
0: Mi się to podoba. Piosenka Cymesowa w Radiu SK.
1: Za chwilę będą eskowe newsy, zapraszamy.

0: Diversity. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
10: O tej porze w Płocku więcej samochodów na Wyszogrodzkiej, na Jachowicza czy Kobylińskiego, szczególnie na pasie prowadzącym w kierunku Podolszyc. Pamiętajcie o utrudnieniach na Bielskiej, na Miodowej czy też Wyszogrodzkiej. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Będzie trochę słońca, ale niewykluczone także opady.
9: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 17, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
12: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
11: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. O szczegóły dopytywał reporterski Mateusz Chłyston.
13: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
14: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
13: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
11: Stawką półfinał Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Agrybicia Mateusz Nykiel.
15: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blokobrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
11: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18.
16: SK Płock News.
10: Kuba Honhera. Samorząd Płocka zamierza nabyć od spółki Prezero schronisko dla zwierząt. Do przeprowadzenia transakcji nabycia schroniska wymagana jest zgoda Rady Miasta Płocka, dlatego na najbliższej wrześniowej sesji radni otrzymają projekt uchwały. Trwa głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Płocka.
17: Płoczanie będą mogli głosować do 28 września. Przeszło 28 projektów.
10: Powiedziała nam Katarzyna Pietrzyk, kierowniczka referatu wspierania inicjatyw społecznych. O szczegółach przeczytacie na stronie RAP-u.
18: Sońca i Koroście.
19: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK. Witajcie kochani, 2 minuty po godzinie 17. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. I słuchaczka Jowita

0: Mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, no pewnie, żeby on wreszcie się wyprowadził?
1: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
0: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kilo, czyli właściwie sztos.
1: Idealna proporcja.
0: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne zakola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
1: Oho.
0: A chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
1: To prawda.
0: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
1: To widać, nie? Prawa. Widać ten ząb.
0: Troszkę widać, chociaż...
1: Taka cecha charakterystyczna.
0: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. To pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza? Czekamy na... Przestań się śmiać.
1: Przepraszam, ja się cieszę.
0: Próbujemy pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

0: Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to słuchaczka Jowita ma już dosyć mieszkania ze swoim 31-letnim synem i próbuje znaleźć mu dziewczynę. Normalna sprawa, krótki opis kawalera. Otóż mężczyzna ma 31 lat, na imię Krystian. 1,75 m, 76 kg, czyli raczej sprawny, postawny mężczyzna.
1: Ciekawa budowa ciała.
0: Lekkie zakola, mała wada w postaci braku górnej prawej dwójki.
1: To są ludzkie sprawy.
0: Ale oczywiście.
1: Takie rzeczy się zdarzają.
0: I przed chwilą prosiliśmy ewentualne chętne kandydatki do nagrywania swoich głosówek na eskowym Messengerze. Stąd pytanie do ciebie, Cinku. Ile dam jest zainteresowanych sercem naszego kawalera?
1: Przed chwilą to sprawdziłem, przejrzałem nagrania i zero dam jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
0: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać i tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
0: A, to na pewno.
1: Myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
0: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb, skarb.
0: Skarb, aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki, kandydatki.
1: Bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak, słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Znaczy kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
11: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
12: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
13: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
15: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno, koło Płocka.
16: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Semnok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same
1: prawa
0: zalety.
1: Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna. To nie jest jedynka, także tutaj uspokojamy. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet resztę życia. Słuchamy.
2: Cześć Krystian. Może chciałbyś zamieszkać u mnie? Mam swoje własne mieszkanie bez kredytu pod Warszawą, więc zapraszam. Pracuję dużo, na półtora etatu, więc bym ci nie przeszkadzała za bardzo. No i co tam jeszcze? A, mam wadę. Jestem od ciebie starsza, mam 35 lat.
1: Bardzo słabo. Nie, właśnie nie. Bardzo dobra propozycja i moim zdaniem nie będzie problemu, jeżeli chodzi o wiek, bo Krystian to nie Filip Hajd.

0: Like Jagger, to Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko. Problemy Christiana, czy problemy to dużo powiedziane. Takie niedoskonałości, tak to nazwijmy. Nie ma pracy i nie ma górnej dwójki. Aha. I czasami zgłaszają się kandydatki do Christiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
2: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Christianowi i dam mu pracę. Mhm. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba.
0: O!
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
0: To ja jestem zainteresowany teraz. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
9: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: Mamy dla Ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11.
12: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
16: Toyota Płock. Ulica Kutnowska 20.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: No jak, kiedy kończy się lato? Jutro kończy się lato.
1: Jutro jest ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę?
1: I wszystko.

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Jutro w Płocku aura podobna do tej dzisiejszej. Trochę słońca, także chmury i przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie powinny pokazać 16 na plusie. Zmotoryzowanym przypominam, że utrudnienia m.in. na Miodowej i Mościckiego.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za 2 tygodnie.
14: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: SK Sport News.
13: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostw Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stanie Mirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
14: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: SK Płock News.
12: Sąd w sierpcu wyznaczył nowy termin wydania postanowienia w sprawie zażalenia na umorzenie przez prokuraturę śledztwa dotyczącego śmierci 31-latka na plebanii w Drobinie. Rozstrzygnięcie ma zapaść w październiku. Przed nami kolejna odsłona biegu Adrenalin Rush.
16: Na tej trasie 7 km rozlokowanych jest 25 przeszkód. Te przeszkody są łatwe technicznie. Każdy jest w stanie ukończyć ten bieg.
12: Powiedział nam Mieszko Ogończyk-Mąkowski, organizator biegu. A impreza już 7 października w Radotkach.
17: Imprezka.
8: Imprezka.
17: Imprezka.
8: Eska.
17: Eska.
18: A ja wam coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym

Weekend i Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo, że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damian Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie, na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w Totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Więc słuchajcie, teraz w ten poniedziałkowy wieczór wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko, a może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie. Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
4: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
6: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: I po reklamie.

0: Po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanak w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony? Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotku.
0: Ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała.

0: Reklama.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej

0: aż 4 razy 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: I po reklamie. Płock na czasie.
6: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Resident Evil, do tego Teddy i Magiczna Lampa, a także 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia, jak również Niebo nad Normandią, Nie patrz w dół 2, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja czy też Mistyczka. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie płockiego kina Helios, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 29 września w Płocku wystąpi dla Was Michał Kutek.
7: SK.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. Z artystą rozmawiał Mati Fuczyła. Jest to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca.
7: Impreska.
9: A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat, słuchajcie. U nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie między innymi Toby Romeo, Romantyczna Zaria, a na początek duet, który rozkochał w sobie cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Sia w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, której w najbliższych miesiącach będzie słuchał cały świat, a szczególnie miłośnicy gamingu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Z nami zawsze jesteście na bieżąco z nowościami i słuchajcie, właśnie dostaliśmy playlistę do gry GTA 6, a wśród nich perełka, którą wam za chwilę zagram. Premiera nowej części GTA już 19 listopada, czeka na to cały świat. To teraz posłuchajmy, jak ta gra będzie brzmiała. Mamy taki przedsmak tej wielkiej gamingowej premiery. To argentyński duet Catriel i Paco Amoroso. Sexy Magic już teraz premierowo w Radiu SK.

0: Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poświętujmy, bo dzisiaj rocznica wielkiego sportowego sukcesu Polaków. Dokładnie 12 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami świata. W finale pokonali Brazylię 3-1. Posłuchajcie, jakie tam były emocje w końcówce.
1: No dobrze, możemy to skończyć, wlazły. Jesteśmy mistrzami świata!
0: To było coś pięknego, a 4 lata później ten mistrzowski tytuł obroniliśmy. A już w najbliższą niedzielę będziemy prawdopodobnie krzyczeć: jesteśmy mistrzami Europy. No trzymamy mocno kciuki, nasi siatkarze teraz grają na Euro. Jutro bardzo ważne spotkanie. W ćwierćfinale o godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani niż jakby grali w finale.
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
16: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
17: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
18: I po reklamie.
14: Eska.

0: Ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Jak ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sointy i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sońta i Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, to nasza nowa zabawa, w której Sońta i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sońty i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert.
3: Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub

0: 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz gratka dla wszystkich płockich fanów latino, a może bardziej samego króla latino, oczywiście tego polskiego. To dlatego, że już w czwartek 26 listopada w Płocku, a konkretnie w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki imienia Temersonów wystąpi dla Was Skoli. Początek zaplanowano punktualnie na godzinę 18.30, a więcej informacji znajdziecie na Facebooku. Jeżeli jednak od muzyki wolicie śmiech na sali, to 6 listopada wystąpi dla Was Adam Van Bendler.
11: Muzyką się żyje.
12: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego tournée wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to po tym, jak wykluczono z trasy Macklemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2115, a podium zamyka Francis i Sobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na SK.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
13: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
12: Imprezka. A ja już za chwilę będę miał dla Was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo. Ostatni dzień lata w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. My gramy hity na czasie i takie numery, które dopiero hitami będą.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W wakacje na naszej antenie zaczął się ten hicior. Moving to the Sun. To Urzel i teraz ten producent chce nas podgrzać trochę na koniec września, przedłużyć nam letnią atmosferę. Ma dla nas numer Mami. Na wokale tutaj pojawia się artysta meksykański Niton Vega i panowie zabierają nas teraz do miejsca, w którym lato w ogóle się nie kończy.

0: Age i Mata w Radiu SK. I te piękne dzwonki na ukojenie nerwów po całym poniedziałku. Dzwonek budzika w tym tygodniu usłyszymy już tylko 4 razy. Słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie wiem, jak to u was wygląda, ale mój algorytm Instagrama i Facebooka przez cały wieczór, słuchajcie, podrzuca mi jedno: zima w Tatrach. No tak, słuchajcie, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, zrobiło się zimowo, nie tylko wysoko na szczytach, ale też na przykład na hali gąsienicowej. Przepiękną zimę tam mamy. A na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach może spaść nawet 10 cm śniegu, także naprawdę zima w Tatry przyszła. Czyli już możemy się domyślać, co jutro powiedzą pracownicy kolejki na Kasprowym Wierchu.
1: Ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Czajno łapatować.
0: A jeśli jednak chcecie mieć lato w głośnikach, to zostańcie za Radiem SK, bo po krótkiej przerwie gram m.in. Swedish House Mafia i Lick Lee.

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl. Lewy przyleciał razem z Turkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Wuczyło i jak co tydzień zagrawam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który jak mówiłem przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał, polecamy SK.

0: tylko promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię.

Nowe filmy takie jak chociażby 100 dni Misja Zeus, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a także Ma to sens, Niebo nad Normandią, czy też Teddy i Magiczna Lampa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Nowego Kina Przedwiośnie w Płocku, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 27 września coś dla fanów biegania, czyli kolejna tumska dycha.

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: SK Płock.
1: Mieszko Gończyk-Mąkowski, organizator między innymi biegu Adrenalin Rush, który już 3 października znowu wystartuje w Radotkach koło Płocka. Witam Cię w studiu.
2: Witam wszystkich.
1: Mieszko, Adrenalin Rush, który to już raz ten bieg odbędzie się w Radotkach? Bo ja już nie mogę zliczyć.
2: Ja też tego nie liczyłem, ale na pewno ponad 20 razy już ten bieg się odbywał. 20 któryś, bo to już ponad 10 lat organizujemy te biegi, natomiast rozmawiając z różnymi ludźmi, ze znajomymi, chyba czas przyspieszył, bo to tak wszystko szybko płynie i ja myślałem, że tylko ja mam takie odczucia, że ten czas biegnie szybciej, ale to wokół słyszę takich dużo zdań, więc coś jest na rzeczy.
1: Zdecydowanie czas bardzo szybko płynie, bo ja mam wrażenie, że widzieliśmy się niedawno.
2: Tak, ja też mam dokładnie takie same odczucia, natomiast mówię, dzień się robi krótszy, już się szybko robi ciemno i na zakończenie sezonu biegowego, bo to ostatni w tym roku taki bieg u nas.
1: I jaka jest idea tego biegu?
2: Znaczy, idea tego biegu, tak jak sama też nazwa, pokonaj siebie, prawda? Bo poprzednia edycja była pod hasłem pokonaj własne słabości, czyli to było taki wstęp do tego, żeby dalej iść tą myślą i pokonaj siebie. Właśnie rozwijając tę myśl, dużo ograniczeń tkwi z nas, i nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. I pierwszym takim etapem jest uświadomienie sobie, że jednak sami na siebie nakładamy pewne ograniczenia i nieraz w sytuacjach ekstremalnych okazuje się, że jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż się spodziewamy. Natomiast już takie dywagacje i rozważania na ten temat, co mnie ogranicza i zdefiniowanie, że jednak to wszystko w dużej mierze dzieje się w głowie, a ciało to jako narzędzie wypełnia po prostu wolę. No i kwestia determinacji i konsekwencji, bo myśl taka ulotna to nie rodzi jakichś czynów, natomiast myśl obrobiona mentalnie nabiera mocy i przekłada się na działanie. I stąd te hasło pokonaj siebie, bo niejednokrotnie szukamy gdzie indziej przyczyn naszych porażek, przyczyn różnych niepowodzeń, a to wszystko podświadomie sami na siebie nakładamy pewne ograniczenia. I jak zdamy sobie z tego sprawę i zaczniemy się trochę temu przyglądać, to może się okazać, że pokonanie siebie to jest największy sukces, jaki możemy odnieść, a jak raz zapoczątkujemy taką ścieżkę i uświadomimy sobie pewne procesy, to one potem już procentują i się to dzieje z automatu, więc stąd takie hasło pokonaj siebie.
1: Pokonaj siebie to też dobre hasło dla tych, którzy dopiero wstają z kanapy na przykład i decydują się na w ogóle przygodę z bieganiem, prawda, bo bieg OCR no to już jest wyższa klasa, ale myślę, że właśnie zaczęcie się ruszać to jest podstawa.
2: Dokładnie tak, tym bardziej, że tak patrząc na takie też statystyczne różne czynniki, coraz więcej osób się rusza, coraz mniej, coraz więcej osób ma nadwagę i coraz więcej osób się starzeje. To są fakty demograficzno-społeczne i jednak ta aktywność fizyczna jakakolwiek jest skazana w każdym wieku, bo tutaj niektórzy właśnie zanim zaczną pokonywać siebie, to mówią tak, to nie dla mnie, ja już mam swoje lata i tak gnuśnieją powoli. Natomiast to jest kosztem lat następnych naszego życia, bo w każdym wieku można się ruszyć i jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, to taka aktywność procentuje w przyszłych latach. Więc tu nie ma limit barier wiekowych, czy to 20, czy 40 lat, czy nawet 50, czy 60. Dużo jest takich przypadków w różnych dyscyplinach sportu, że ktoś zaczął w wieku 60-70 lat i odnosi spektakularne sukcesy, czyli takich przykładów można znaleźć wokół też. Natomiast to jest tak, że bieg Pokonaj Siebie Adrenalin Rush 3 października jest dedykowany dla wszystkich. My celowo, mając też taką ocenę sytuacji, że zawodowców jest określona grupa i to jest grono elitarne, ciężko się w nim znaleźć, to wymaga już takiej żelaznej dyscypliny i konsekwencji. Nie każdego na to stać i my to rozumiemy, więc nasze biegi od pewnego czasu, konkretnie od 3 lat, poza oczywiście Mistrzostwami Polski, gdzie to jest impreza elitarna, są dedykowane dla amatorów. Zawodowcy mają taki przywilej, że jeżeli się pojawią na naszym biegu, serdecznie zapraszam, to dla zawodowców, dla trzy najlepsze miejsca są znaczące nagrody finansowe, więc to jest docenienie ich pracy. Natomiast sam bieg jest tak zorganizowany, że kluczowym tutaj uczestnikiem to jest amator i pod tym kątem jest przygotowany, czyli i kwestia wolontariuszy, i kwestia zabezpieczenia medycznego, i kwestia też łatwości przeszkód i trasy.
1: No właśnie, jaki to bieg? Jaka jest długość tego biegu, czyli jaki jest dystans i co musimy pokonać? No skoro jest to bieg OCR, to musimy pokonać pewne przeszkody.
2: Tak, długość trasy to jest 7 km, jest jeden dystans, bo tak się zastanawialiśmy, były kiedyś i krótkie, i średnie i długie, natomiast siódemka to jest taki wyważony. Dlaczego? Bo piątka to ludzie czują niedosyt, nawet spacerkiem można przejść. Dziesiątka to dla niektórych za dużo, więc w moim odczuciu siódemka to jest taka optymalna. I na tej trasie 7 kilometrów rozlokowanych jest 25 przeszkód. Z tym, że tak jak wspomniałem uprzednio, mając na uwadze, że to jest bieg dla amatorów przede wszystkim, to te przeszkody są łatwe technicznie. Nie dość tego, jeżeli ktoś nie jest w stanie, boi się, czy ma obiekcje, nie chce pokonywać danej przeszkody, to wykonuje proste ćwiczenie zastępcze, które może troszeczkę wydłuża mu czas, ale każdy jest w stanie ukończyć ten bieg. Te 7 km limit czasu wynosi 2 godziny, więc to nawet spacerkiem idąc można ten bieg pokonać, gdzie przy przeszkodzie, jeżeli nie damy rady, zrobimy przysiady czy barpisy i pójdziemy dalej. Natomiast na każdego finisza czeka wspaniały medal, koszulka, ciepły posiłek, sesja zdjęciowa. No i oczywiście dla zawodowców, dla najlepszych są nagrody finansowe.
1: Mówiłeś, że jest tych przeszkód 25. Powiedz troszkę o tych przeszkodach, jak one wyglądają, co trzeba zrobić, żeby biec dalej.
2: Tak, to są przeszkody typu równoważnia, czyli ćwiczymy równowagę, jest to taka belka powieszona na łańcuchach, w żargonie OCR-owym to się nazywa wacek, jest mały wacek i długi wacek, to zależnie od długości tej przeszkody, więc to jest taka przeszkoda, która ćwiczy równowagę. Potem są różne przeszkody modułowe, typu klatka i różne zawiesia, typu skakanka, UFO, multirig, kółka olimpijskie. Natomiast te klatki są tak zbudowane, że można dowolnie konstruować kąt nachylenia belek i regulując zawiesiami można regulować poziom trudności biegu. Więc my, mając na uwadze, że to są amatorzy, zawieszamy łatwe zawiesia, nie robimy długich kombo typu 20 czy 30 metrów, tylko krótkie te klatki. Także jeżeli ktoś po biegu już czuje, że ma zmęczone ręce czy nogi, to względnie łatwo jest pokonać taką przeszkodę. Oczywiście są też przeszkody naturalne typu rząd wilczych dołów, więc jest to 7 dołów w terenie, każdy następny jest troszeczkę głębszy. Natomiast przy takich przeszkodach, bo niektórzy, którzy pojawiają się pierwszy raz, to z przerażeniem patrzą na takie właśnie przeszkody. Natomiast po pierwsze tam są wolontariusze, po drugie można sobie pomagać i często amatorzy zapisują się w ten sposób, że z kimś, znajomym, z kimś z rodziny i oprócz samych przeżyć związanych z pokonywaniem własnych słabości, pokonywaniem siebie, to jest fajna frajda pracy zespołowej, bo ludzie się podsadzają, przenoszą na barana, na czworaka i to dużo śmiechu, dużo zabawy przy tym.
1: Natomiast te naturalne przeszkody fajnie, bo to rzeczywiście świetny teren, prawda, w Radotkach i jest dużo możliwości
2: tak,
1: takich
2: ten
1: przeszkód.
2: Ten teren jest bardzo urozmaicony topograficznie, bo tam jest i starorzecze, i bagna, i podgórkę, i z górki, i las, i piasek. Natomiast patrząc, że pogoda może być już tego 3 października kapryśna i mając na uwadze zdrowie też zawodników, nie chcemy ich jakoś tam szczególnie wytarzać w błocie, czy zmoczyć w rzece, czy w Starorzeczu, to bardziej letnie edycje, bo tu też dbałość o zawodnika to jest priorytet, to jego bezpieczeństwo, jego komfort też zdrowotny. To jednak tych przeszkód takich stricte mokrych będzie niewiele, natomiast sama topografia terenu też jest przeszkodą, bo są podbiegi, są zakręty. Oczywiście trasa jest zawsze oznaczona tak, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości, którędy biec, ale sama przyroda wokół też jest takim dodatkowym bodźcem na dotlenienie, na fajne przeżycie. No i na końcu biegu ta fajna atmosfera, bo zawsze jest ognisko, jest żurek, który jest legendarny. Część stałych bywalców już na ten bieg przyjeżdża z własnymi słoikami, bo zawsze tego żurku gotujemy troszeczkę więcej, więc zabierają go do domu i konsumują, bo po takim biegu w różnym stopniu, ale jednak jest to wysiłek i fizyczny, i psychiczny i trzeba się zregenerować.
1: Powiedz mi, czy te przeszkody w ciągu tych lat zmieniały się w jakiś sposób?
2: Tak, na każdej edycji jest troszeczkę inne rozmieszczenie tych przeszkód i są jakieś nowości. Po to, żeby nie było monotonii, że ktoś pomyśli, a tam byłem już tyle razy, więc już wszystko wiem. Wiadomo, ludzie szukają nowych doznań i my lubimy też ich czymś zaskakiwać, czyli zawsze inaczej troszeczkę rozmieszczamy te przeszkody, zawsze inaczej troszeczkę prowadzimy trasę, bo teren jest na tyle duży, że pozwala na różne konfiguracje trasy i pomimo dystansu, który może mieć podobną długość, to jednak to nie odzwierciedla trasy biegu. Zawsze już tydzień przed biegiem publikujemy mapkę z trasą biegu i rozmieszczeniem przeszkód i tak zwany rulebook, czyli opis przeszkód i zasady ich pokonywania, więc tutaj nie ma zaskoczeń, że ktoś czegoś nie wie. Przy każdej przeszkodzie zawsze są wolontariusze, przy trudniejszych przeszkodach są też sędziowie.
1: Ilu tych wolontariuszy jest w sumie?
2: Na takim biegu między 60 a 100 osób, więc
1: no to
2: jest
1: sporo.
2: Liczna armia, ale z grubsza tak, przy każdej przeszkodzie jest minimum dwóch wolontariuszy, więc jeżeli to jest 50, to już 50 osób na same zabezpieczenie w składzie dwuosobowym. Przy takich trudniejszych przeszkodach, gdzie trzeba pomóc, tych wolontariuszy jest zwykle 4 czy 5, plus i na mecie, i w biurze zawodów, czyli łącznie jest to między 50 a 100 osób, czyli cała armia.
1: A ilu uczestników w sumie zawsze bywa?
2: Znaczy to różnie, zależnie od pogody, od pory roku, ale jest to rząd wielkości między 200 a 500. To my właśnie nie idziemy w komercję, żeby to było 1000, 2000, 5000, tylko zawsze dbamy o jakość tego biegu i zachowujemy jego taki trochę kameralny charakter.
1: No ale przy 500 zawodnikach to 60 wolontariuszy jak najbardziej jest skazane, prawda?
2: Tak, plus do tego jest wiadomo zabezpieczenie medyczne. Oczywiście ci wolontariusze to nie są osoby przypadkowe. Współpracujemy ze szkołami o profilu mundurowym i to są wyszkolone osoby, które wiedzą, jak się zachować w różnych ekstremalnych sytuacjach.
1: No właśnie, mogą pomóc, prawda?
2: I mogą pomóc, bo cały teren podzielony jest na sektory i wiadomo, adrenalina nieraz taki owczy pęd i na przykład ktoś się potknie, skręci nogę czy obetrze, to każda sekcja ma koordynatora, jest łączność poprzez radiostację i taka pomoc jest udzielana.
1: To jest ostatni bieg tegoroczny, bo mówiłeś zamykający sezon, tak?
2: Tak, bo to już i te warunki pogodowe już nie jest tak prosto jak kiedyś, że lato to lato, zima to zima, jesień to jesień. Ta pogoda trochę się tak rozszalała i ciężko określić, co po październiku, jakie będą warunki pogodowe. Może być ładnie, może być ciężko.
1: Jak oceniasz ten sezon w takim razie tegoroczny, skoro to już jest bieg zamykający?
2: Znaczy sezon tegoroczny to pod kątem aktywności fizycznej, nie tylko biegowej, oceniam bardzo przyzwoicie, bo co roku też Skwa Prawa, taka urokliwa rzeka, przyciąga więcej kajakarzy. Natomiast oni, jak już się raz zdecydują, to są emisariuszami tego miejsca w swoim otoczeniu. Bardzo dużo ludzi już przyjeżdża, kiedyś to wiadomo z Płocka, czy tu z bliskich okolic, a teraz weekendowo to też duże festiwale, które były u nas, chyba napędziły koniunkturę, że jednak te spływy kajakowe bardzo się rozwinęły i w tej chwili bardzo dużo ludzi z Warszawy, z Łodzi, tak w promieniu 100 km na weekend, jak jest pogoda, to się pojawia i wiadomo, jak zaliczą w cudzysłowie spływ kajakowy, to jeżeli przyjechali 100 km, to nie warto im od razu wracać z powrotem, tylko spacerują, rozmawiają, próbują przeszkód, doceniają piękno tego miejsca, jakim jest Szwajcaria Mazowiecka.
1: I też przyjeżdżają na adrenalin rush?
2: W jakimś stopniu tak, bo zwykle jak się pojawią jako turyści, to pytają, co tutaj się dzieje, w jakich terminach, natomiast to nie jest ten segment, który w sposób istotny zwiększa liczebność. Sporadycznie, bo bo to zwykle są rodziny, które szukają takiej odskoczni od codzienności gdzieś na łonie natury. Natomiast ruszyć się 100 kilometrów to nie zawsze akurat w terminie biegu, tylko bardziej jak jest pogoda i szukają po prostu.
1: Zapraszamy w takim razie do radotek wszystkich tych, którzy uwielbiają biegać, a moim gościem był Mieszko Gończyk-Pąkowski, który jest organizatorem tego biegu. Dziękuję.
2: Serdecznie zapraszam. Wymodlimy pogodę, zakładam. Zwykle nam się to udaje.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na kolejne rozmowy w magazynie reporterów Eski Płock. A w tej chwili moimi gośćmi będą Joanna Zarzycka, a także Piotr Lisocki.
0: SK Płock.
1: Piotr Lisocki, wiceprezes Płockiego WOPR-u, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
3: Dzień dobry.
1: Wróciłeś prosto z Australii. Dużo rzeczy się w twoim życiu dzieje, ale również w Płockim WOPR-ze. Powiedz mi, co tam robiłeś?
3: Tak, rzeczywiście po raz trzeci miałem przyjemność być w Australii. Pierwszy rok to był mój udział w Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym, ale na kanwie tego poznałem wówczas jednego z sędziów tych zawodów. Okazało się, że jest to aktywny członek odpowiednika naszej organizacji ratowniczej. No i w kolejnym roku na jego zaproszenie właśnie się pojawiłem. Teraz już po raz drugi, przynajmniej dzięki właśnie jego uprzejmości, miałem okazję poznawać to australijskie ratownictwo. No i rzeczywiście jakby ciekawostką jest to, że Australia z racji swojego geograficznego położenia, no oczywiście i klimatu, no ratownictwo jest niemalże, nawet nie wiem czy sportem, ale zajęciem narodowym, jeśli tak się można wyrazić. No a z racji klimatu ja na przykład byłem w stanie Queensland. No to jest stan, w którym ja byłem zimą, bo takie prawda wtedy, kiedy u nas jest lato, tam jest wtedy zima. Temperatura nie spadła chyba poniżej 24 stopni w danym dniu, więc tam jest
1: ładna zima.
3: Tak, taka sympatyczna zima rzeczywiście. No i ciekawostką jest w związku z tym to, że tam ratownicy na plaży pracują 12 miesięcy w roku, tak? No więc to jest zasadnicza różnica przy tym, co jest u nas. No i mówimy tam o pełnym zawodowstwie w związku z tym, prawda? No oczywiście u nas jakąś taką częścią tego zawodowstwa jest praca na basenie, no ale mówimy oczywiście o akwenach otwartych. No druga sprawa, że Australia wiadomo, no z racji położenia jest cała otoczona oceanami lub morzami, w związku z tym no te warunki są szczególnie takie no trudne, można powiedzieć, dla ratowników i wymagające. No w związku z tym umiejętności, którymi oni się legitymują, no rzeczywiście są godne szacunku, godne podpatrywania. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o porównywania pewnych elementów, no jeśli chodzi o sprzęt, na pewno nie mamy się czego tutaj w Polsce wstydzić. Jeśli chodzi generalnie o umiejętności, na pewno też nie mamy się czego wstydzić. No ale umówmy się, że jest sporo pól, że tak powiem, które my możemy zagospodarować dzięki nim. Już pomijając same umiejętności stricte ratownicze, ale na przykład współpraca ze społeczeństwem, to znaczy u nas się duży nacisk, mam taki mimo wszystko wrażenie kładzie na ratownictwo i całe te elementy związane z pomaganiem osobom, którym, prawda, gdzieś tam przyszło mieć problem w wodzie, natomiast tam przeciętny Australijczyk, no dużo więcej wie o bezpieczeństwie, tak, to znaczy, na przykład, no różnica zasadnicza.
1: Są bardziej wyedukowani.
3: Tak, ja w tamtym roku już byłem mocno zdziwiony, w tym roku to moje zdziwienie się pogłębiło, stan wody mniej więcej 6 w skali Beauforta, odpowiednich, no to u nas jest absolutnie czerwona flaga i to w ogóle bezdyskusyjnie, tam jest absolutnie kąpielisko otwarte, ratownicy są na stanowisku, mogę bez najmniejszego problemu pływać, no niesamowita sprawa. W ubiegłym roku też zapytałem, bo u nas jest kąpielisko ograniczone bojami, czyli mogę wypłynąć powiedzmy 50 metrów od brzegu, dalej wypłynąć mi nie wolno, jeśli mówiłem przynajmniej o kąpielisko strzeżone. Tam żadnych boi końcowych nie ma. Zapytałem, to dokąd ja mogę dopłynąć? On zażartował, że końcem twojego płynięcia z drugiej strony jest Nowa Zelandia, 2500 kilometrów. No więc właśnie, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że po prostu przeciętny Australijczyk dużo więcej wie o to, co jest istotne. Dużo więcej wie o jakby umiejętności, oceny własnych umiejętności względem takiego żywiołu jak ocean, prawda? Co jest, wydaje mi się, że przeciętny Polak. Ja myślę, że nawet gdybyśmy ratowników niektórych zapytali, nie do końca wiedzą, co to znaczy moje umiejętności względem akwenu wodnego, prawda? Bo nawet jeżeli mówimy o kimś takim, jak powiedzmy mistrz świata, czy mistrz olimpijski, na przykład w pływaniu, pamiętajmy, że te zawody są zawsze rozgrywane w wodach bezpiecznych. No bo albo one są na basenie, to jest oczywiście woda bezpieczna, lub nawet jeżeli to jest akwen otwarty, to wtedy, kiedy warunki są do tego odpowiednie. Nie ma zawodów rozgrywanych powiedzmy w 6, 7, 8, 10 w skali Beauforta. I taki pływak, który jest mistrzem świata, on często, prawda, no wydaje mi się, że on również będzie jako ratownik. Niekoniecznie. I tutaj na przykład już musimy się przestawić z pływania w pław na przykład deskę. Tam jest, to jest duża różnica, tam na przykład używają desek ratowniczych. U nas też oczywiście, no ale nie na taką skalę, prawda? No więc rzeczywiście jest co podpatrywać, jest co, że tak powiem, porównywać. pokonywać.
1: Czyli generalnie podnosiłeś również swoje umiejętności tam.
3: Zdecydowanie.
1: Porównywałeś, jak tam to wygląda, co można u nas wdrożyć. No już pewne rzeczy wdrażałeś, prawda, po swoich pobytach poprzednich.
3: Tak, oczywiście. Między innymi jakby tutaj takim wykładnikiem będzie to, że za chwilę dosłownie, co prawda jest po sezonie takim tym wysokim, ale oczywiście to będzie skutkowało na kolejne sezony, w tym oczywiście zimowe, jeśli zima, że tak powiem, dopisze. Będzie to, że w okolicach tutaj Płocka, w gminach dookólnych, tam gdzie ludzie wypoczywają w miejscach niestrzeżonych, ale, że tak powiem, powszechnie wykorzystywane jako miejsca wypoczynku, pojawią się tablice informacyjne z tak zwanym sprzętem podręcznym, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa, nawet jeżeli ratowników nie ma. Prawda? Czyli będą głębokości opisane, sposób bycia, ale oczywiście te tablice będą głównie oparte na piktogramach, bo z doświadczenia wiemy, że raczej ten tekst pisany nie jest specjalnie intensywnie czytany z kolei. W związku z tym tak to zrobimy, żeby to było widoczne. Szybko ta wiedza mogła być przyswojona, w związku z tym mniej tekstu pisanego, a więcej piktogramów. No i tak zwany publiczny sprzęt ratunkowy będzie zainstalowany, czyli jeżeli widzimy, że ktoś ma problem, to będzie tego sprzętu można użyć. To jest właśnie również pokłosie pobytów moich w Australii, gdzie tego typu inicjatywy są w zasadzie powszechne, prawda? To, co również zwracam uwagę i to, co wydaje mi się, że jest ważne, to jest również współpraca z ludźmi młodymi. To oczywiście u nas się odbywa, ale nie tak powszechnie jak w Australii. Pewnie, że oni mają tyle łatwiej, że jeżeli na przykład można w listopadzie na przykład zabrać dzieci nad wodę, prawda? To u nas jest w zasadzie kompletnie niemożliwe. Mówię oczywiście o wejściu do wody. To jest po prostu im łatwiej z racji geografii, prawda? W zasadzie klimatu tam panującego. Ale pewne elementy podpatrzyłem, prawda? I absolutnie będziemy tutaj starali się u nas je kolportować, a nawet nie tylko w Płocku, ale z racji tego, że jestem często zapraszany na szkolenia gdzieś w Polskę, to również w całej Polsce będę starał się tą wiedzę przekazywać.
1: Mówiłeś tutaj o sprzęcie. Sprzęt też będzie i prosto z Australii do płockiego Wopru dopłynie. Tak, jak to się stało w ogóle, że tak się stanie właśnie?
3: Tak, rzeczywiście podczas pobytu w zasadzie dowiedziałem się o tym krótko przed moim wyjazdem, że ten klub, z którym, bo u nas mówimy, prawda, o organizacjach ratowniczych, prawda, w poszczególnych miastach, tam to się nazywa kluby, ale jakby strukturalnie jest to podobne. Zarząd tamtego klubu podjął decyzję o przekazaniu nam, wówczas otrzymałem informację, jednej łodzi. Podczas mojego pobytu, jak gdyby ten dobrostan się zwiększył o tyle, że zarząd podjął decyzję o przekazaniu drugiej łodzi. Rzeczywiście jest to łódź IRB, to jest, jakby tłumacząc, to jest pompowana łódź, to są takie te łodzie, które mamy, z tym, że ta łódź jest mniejsza, jest dużo bardziej zwrotna. Można nią wpłynąć, to co jest ciekawe, można nią wpłynąć bezpośrednio na plażę, bez jak gdyby możliwości uszkodzenia śruby w silniku, prawda? Bo taka jest konstrukcja samego silnika. No i rzeczywiście z pełną prędkością możemy wpływać na plażę, co dla nas jest bardzo istotne. No i również to, co jest istotne z racji, że mieszkamy w mieście, w którym powódź, a szczególnie po tej lewostronnej części miasta, jest możliwa. W związku z tym ta właśnie łodzie w Australii są bardzo mocno eksploatowane w czasie powodzi. W związku z tym mamy i wiedzę, i sprzęt, który bardzo, bardzo będzie można wykorzystywać. Ciekawostką jest, że jesteśmy pierwszą organizacją w Polsce, która będzie miała oryginalne te łodzie, ponieważ one konstrukcyjnie są z Australii, się wywodzą, ale na świecie jest kilku producentów, między innymi w Anglii, i właśnie polskie łodzie, które są, znaczy te łodzie, które są w Polsce, przed województwem zachodniopomorskim, one są z Anglii, natomiast nasze będą oryginalne z Australii. Ja nie twierdzę, że nasze są jakieś specjalnie lepsze, te australijskie, natomiast po prostu ciekawostką jest to, że będziemy mieli, prawda, z takiego matecznika tych łodzi, czyli prosto z Australii. No i druga ciekawostka też, jako pierwszy i tak naprawdę jedyny w ogóle, jedyna organizacja ratownicza w Polsce, podpiszemy umowę o współpracy. Zaskutkuje to bardzo szybko, bo już za chwilę, jak te łodzie się u nas pojawią, myślę, że to będzie do miesiąc, do dwóch miesięcy, bo z Australii łódź przy pomocy statku ściągnąć nie jest taką prostą sprawą, szczególnie jeśli chodzi o czas, ale kiedy one się pojawią, będziemy mieli łączenie bezpośrednio z Australią i koledzy instruktorzy z Australii powiedzą nam, jak te łodzie wykorzystywać, prawda, całą tą, ten sposób ich wykorzystania nam właśnie opiszą. Także, no i też, kiedy tam byłem, mieliśmy zaproszenie, że kilku z nas mogłoby pojechać również do tej Australii, ponieważ te kluby są wyposażone między innymi w sypialnie, przy klubach są prowadzone restauracje, czy kluby między innymi w ten sposób zarabiają na siebie, no więc wiemy, że mielibyśmy wyżywienie, także już te jak gdyby to pokłosie tej jeszcze niepodpisanej tej umowy, już w zasadzie jest, ponieważ pewne deklaracje ze strony Australijczyków już padły i to takie bardzo, bardzo dla nas sympatyczne i poważne.
1: Piotr, jak to będzie wyglądało finansowo? Zapłacicie za te łodzie, czy dostajecie je za darmo? Jak to wygląda?
3: Nie, dostajemy je zupełnie za darmo. Są to łodzie używane, ale osoby, które gdzieś tam mogą na naszego Facebooka wejść za chwilkę, zobaczą, że są to łodzie. Ja przynajmniej nie pytałem, ale myślałem, że one są 2-3-letnie. One są w zasadzie kompletnie nie naruszone, że tak powiem, jak ja sobie te łodzie oglądałem. Są to łodzie, na których ja startowałem również 2 lata temu, będąc po raz pierwszy w Australii, więc stosunkowo dobrze znam te łodzie, ale oczywiście nie powiem, że jestem jakimś wybitnym specjalistą na tych łodziach, bo to jeszcze wymaga oczywiście treningu. Natomiast rzeczywiście tutaj one są przekazywane zupełnie nieodpłatnie. Australijczycy żartowali, że tam z boku jest napisane w tej chwili na nich, że one, prawda, są własnością klubu z Bribie Island, tak się nazywa klub, no bo jest na wyspie Bribie, tak, Bribie Island. No i prosili tylko, żeby dopisać z boku donated by, prawda, czyli przekazane czy darowane przez. I to jest wszystko, czego oni od nas sobie, no nie powiem zazdrościli, ale poprosili, tak?
1: No to Piotrek, musiałeś zrobić w takim razie bardzo duże wrażenie w Australii swoją bytnością tam, swoim uczestnictwem w zawodach, bo tak po prostu chyba Łodzi się nie przekazuje.
3: To znaczy tak, ja powiem w ten sposób, no nie chciałem sobie aż tak dużo przypisywać, jestem po prostu przedstawicielem płockiej, no i polskiej oczywiście organizacji ratowniczej, no to jest oczywiście, że jakoś Kinderstube, prawda, starałem się ponadprzeciętnie tam wykazywać, ale oczywiście również to, co oferowałem z własnej perspektywy, na przykład będąc na szkoleniu, czy biorąc udział jako obserwator, dlatego że, ach, co to jeszcze ciekawe, właśnie dodam, że do tej pory musiałem brać udział jako obserwator w szkoleniach, dlatego że no, z prawnego punktu widzenia na razie nie mógłbym wziąć udziału, natomiast kolejny taki ukłon rzeczywiście w stosunku do mojej skromnej osoby Australijczyków, że zostanę oficjalnym członkiem tamtego klubu, w związku z tym będę mógł brać udział we wszelkich szkoleniach, również praktycznie, również jako instruktor, jeżeli oczywiście oni wykażą taką wolę, oraz we wszystkich zawodach rozgrywanych w Australii, no, co jest dla mnie no, niesamowitą rzeczą, no bo rzeczywiście gdzieś tam biorąc udział w zawodach, również podnosimy swoje umiejętności. No i jest to oczywiście dla mnie no, nie ukrywam, duży honor, że będę mógł być członkiem australijskiego klubu ratowniczego, co kolejne furtki, nie ukrywam, otwiera, bo też wyrazili no, tutaj wolę i chęć zaproszenia w przyszłym roku, ale to oczywiście zbyt odległy, prawda, termin, żeby powiedzieć, czy na pewno, ale rzeczywiście dzięki temu na pewno to będą wymierne efekty za chwilkę. Nie, jeśli chodzi o łodzie, to na pewno, ale również jeśli chodzi o nasze umiejętności, a to wszystko ma się przyczynić oczywiście do podniesienia generalnie poziomu bezpieczeństwa no, w obszarze działania polskiego boku.
1: W takim razie to nie ostatni twój pobyt w Australii, na pewno, jak no, wynika z tego. No dobrze, skończyło się lato właściwie, ten sezon letni. Podsumujmy tak króciutko, jak to wyglądało na naszych akwenach tutaj w Płocku i okolicy, tam gdzie był płocki WOPR, gdzie działaliście. No właśnie, jak zachowywali się ludzie i no, czy było dużo utonięć?
3: Ja powiem w ten sposób. W zasadzie od kiedy mniej więcej od 10 lat tutaj mam przyjemność się u Państwa na antenie pojawiać, w zasadzie te moje odpowiedzi są bardzo podobne, bo szczególnie od kilku lat składę duży nacisk na tą odpowiedź, że tak naprawdę bezpieczeństwo kompletnie nie zależy od ratowników. To jest trochę tak, jakbyśmy oczekiwali bezpieczeństwa na przykład na autostradach, dlatego że karetka pogotowia gdzieś tam czeka. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy w 99,99% zależy od nas samych, znaczy od osób, które się kąpią, a nie od ratowników. Zwróćmy uwagę, że straż pożarna, karetka pogotowia, WOPR, inne służby, LPR, czasami niestety również prokurator, to całe towarzystwo pojawia się po zdarzeniu. Więc to, żeby do zdarzenia nie doszło, to znaczy, że przeciętny Kowalski właściwie się zachował nad wodą, a nie dlatego, że tak ratownicy fenomenalnie zadziałały.
1: No właśnie, w takim razie jak ten przeciętny Kowalski zachowywał się w tym roku?
3: Ja powiem tak, no niestety były takie, szczególnie początek wakacji był okresem niezwykle gorący, to wręcz jakieś saharyjskie upały panowały, no co jest oczywistym również wykładnikiem do tego, żeby wiele osób pojawiało się nad wodą. No i niestety ten skwaźnik gwałtownie wzrósł od razu na początku. Czyli oznacza to, że ciągle pokutuje, mam takie wrażenie, taka wiedza, że czy ktoś, znaczy sam do siebie zadaje pytanie, czy ja potrafię pływać, czy nie potrafię. Odpowiedź jest, no około 80% Polaków lepiej lub gorzej w tej wodzie się przemieszcza, czy odpowiadamy sobie tak, potrafię. Otóż nie, w ogóle nie takie pytanie. Czy nie są jakie moje są umiejętności, ale możliwości pływania. Jaka jest różnica? Podaję tutaj zawsze przykład Otyli Jędrzejczak, naszej mistrzyni olimpijskiej. Otyla Jędrzejczak 20 lat temu zdobywała złoty medal olimpijski, wówczas jej możliwości pływackie były niezwykle wysokie. Dzisiaj umiejętności ma takie same, ale możliwości pływania już ma dużo mniejsze. I to samo pamiętajmy o nas. Jeżeli 2-3 miesiące przed sezonem nie pojawiamy się regularnie na basenie, jesteśmy absolutnie w grupie ryzyka, niezależnie od naszych umiejętności pływackich. Nawet jeżeli byliśmy mistrzem olimpijskim, jesteśmy w grupie ryzyka, jeżeli w miarę regularnie nie pływamy.
1: W takim razie powiedz mi, było dużo zdarzeń takich, w których musieliście interweniować, musieliście pomagać, czy ktoś utonął? Jak to wyglądało u nas, w naszym rejonie?
3: Tak, Grabina jest naszym takim flagowym, że tak powiem, okrętem, czyli miejscem, gdzie organizujemy kąpielisko. W tym roku dwukrotnie karetka pogotowia pojawiała się. Były to, co prawda, jakby no, uszkodzenia mechaniczne ciała, ale ratownicy kilkukrotnie musieli wskakiwać do wody, również poza obszarem przez nas strzeżonym. Czyli no, po prostu nasza bytność okazała się, ja bym powiedział, w pewnym sensie niestety potrzebna, bo wolałbym, żebyśmy mieli, prawda, tylko na jakieś takie, prawda, baczenie na tych ludzi. Natomiast na szczęście tutaj w rejonie działania naszego polskiego WOPR-u nie doszło do zdarzeń tego typu. Mówię, w następstwie takiej normalnej kąpieli, no bo były jakieś tam próby próby samobójcze, prawda, no ale to jest jak gdyby inna kategoria śmierci w wodzie. Natomiast w takim zakresie na szczęście nie mieliśmy, no ale oczywiście patrole wykazywały niejednokrotnie brak kamizelek na przykład, no nie wspomnę pływanie pod wpływem na przykład, to się również zdarzało, czyli niestety ciągle ta świadomość nie jest na tyle, nie chciałbym powiedzieć nawet wysoka, ale odpowiednia, żebyśmy mogli powiedzieć, że przeciętny Kowalski rzeczywiście wie, jak się w tej wodzie zachować. Ciągle niestety jesteśmy potrzebni, wolałbym, żebyśmy byli na zasadzie na wszelki wypadek, a nie wprost, a niestety ciągle wprost jesteśmy potrzebni.
1: Czyli świadomość, no i oczywiście lekcje pływania i organizowane przez was i również te, które są organizowane razem z koncernem, pojawią się znowu czy nie?
3: To jest pytanie oczywiście do koncernu, ale chciałem powiedzieć, że już pewną forpocztą też fenomenalnych sytuacji jesteśmy po słowie, że tak powiem, z Radosławem Kawęckim, jednym z naszych najlepszych pływaków w historii, między innymi 8-krotnym mistrzem Europy, kilkukrotnym mistrzem świata. Niedługo pojawi się w Płocku, zorganizujemy lekcję pokazową z mistrzem dla mieszkańców, nie tylko tutaj dla naszych podopiecznych, dla mieszkańców miasta. Mistrz opowie o pływaniu, o tym, jak pływać i dlaczego warto pływać.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Lisocki, wiceprezes płockiego WOPR-u, był dzisiaj moim gościem.
0: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Joanna Zarzycka, która jest koordynatorką wraz z Małgorzatą Gasik projektu organizowanego przez MSCDN w Płocku, Filmowa Akademia Nauczyciela. Witam cię, Asiu.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz mi, czym jest Filmowa Akademia Nauczyciela?
4: Filmowa Akademia Nauczyciela to będzie już 6. edycja naszego cyklu filmowego skierowanego do nauczycieli, wychowawców klas, do pedagogów, psychologów szkolnych, osób pracujących w placówkach oświatowych z dziećmi i z młodzieżą. I ten cykl ma na celu zainspirować te osoby do wykorzystania filmu jako narzędzia w edukacji. Więc jest to taka troszeczkę nietypowa forma wykorzystania właśnie kina w codziennej pracy z uczniami. My służymy jako inspiracja. Nasze pokazy mają za zadanie zainspirować, ale nie tylko pokazy, ponieważ cały cykl opiera się na organizacji pokazów filmowych wraz ze spotkaniami z ekspertami, ze specjalistami w nawiązaniu do problematyki filmu, w zależności od poszczególnej pozycji filmowej. Do tego dystrybutorzy filmów przygotowują materiały służące jako scenariusz do poprowadzenia lekcji, także my rekomendujemy, zachęcamy, aby nauczyciele uczestniczący w Filmowej Akademii Nauczyciela wrócili do swoich szkół. Oczywiście po pokazie przemyśleli, czy dana pozycja filmowa odpowiada oczekiwaniom, odpowiada danej grupie wiekowej, z którą współpracują, aby zastanowili się i powrócili z uczniami do kina, by obejrzeć film, by wspólnie w otoczeniu szkolnym, w grupie, w klasie opracować temat, który zobaczyli w kinie. Uważamy, że filmy dają taką przestrzeń, dają moc do tego, żeby rozmawiać na trudne tematy, żeby poruszać emocje, ale żeby wykorzystywać to jako pretekst do mówienia o trudnych sprawach, o problemach współcześnie ważnych, nie tylko wśród młodych ludzi, ale takich społecznie ważnych po prostu.
1: To już 6. edycja Filmowej Akademii Nauczyciela, tak jak powiedziałaś. W związku z tym, jakie jest zainteresowanie tym całym cyklem? Jak odbierają ten cykl sami nauczyciele?
4: Bardzo entuzjastycznie. To znaczy, każdorazowo mamy pełną salę widzów. Nauczyciele bardzo chętnie rejestrują się na te pokazy. Ja zaznaczę, że są to pokazy nieodpłatne. Wystarczy zarejestrować się pod linkiem, który jest dostępny na stronie internetowej kina, ale również w mediach na stronie MSCDN-u. Więc wystarczy zarejestrować się, by przyjść. Oczywiście kolejność zgłoszeń zgodnie z dostępnymi miejscami. Jak wspomniałam, bardzo entuzjastycznie nauczyciele przychodzą na pokazy, zostają na rozmowach z ekspertami, ze specjalistami, ponieważ są to ważne rozmowy. Czasami trudne. Często odpowiadają też na problemy, z którymi nauczyciele spotykają się bezpośrednio. Stykają się na polu właśnie zawodowym i myślę, że to jest ogromna wartość dodana tego projektu. Więc tak jak wspomniałam, z ogromnym entuzjazmem nauczyciele uczestniczą i wracają wraz z uczniami, a prawdziwą taką nagrodą, zwieńczeniem tego projektu jest to, że uczniowie rzeczywiście pracują z tym filmem, a dowodem tego są materiały, które są do nas nadsyłane, które są nam referowane na bieżąco. Są to czasami prezentacje multimedialne, są to fotorelacje, wideorelacje z wystąpień szkolnych. W przypadku młodszych dzieci są to rysunki, prace rysunkowe, są to lekcje tematyczne. Także jest to bardzo krzepiące i jesteśmy dumne z tego, że dzieci wykorzystują ten film.
1: W każdym sezonie ile filmów pokazujecie nauczycielom?
4: Ojej, to bywa różnie, bo Oczywiście uzależniamy projekcje filmów od premier. Staramy się, aby wybrane filmy były wartościowe, więc oczywiście ważna jest regularność i zaczynamy zawsze wraz z początkiem roku szkolnego we wrześniu, a kończymy tak jak uczniowie kończą rok szkolny, czyli w czerwcu.
1: Czyli mniej więcej gdzieś 10 tytułów, tak?
4: Myślę, że trochę mniej. Myślę, że 6, 7, 8, w zależności od tego, jakie są premiery filmowe, bo naprawdę jesteśmy tutaj bardzo elastyczni i szukamy wartościowych tytułów, takich, które rzeczywiście będą podstawą do tego, żeby rozmawiać, żeby wykorzystać ten film w rozmowie i z nauczycielami, i z uczniami. Więc jesteśmy elastyczni i pracujemy nad premierami, nad harmonogramem wydarzeń na bieżąco.
1: W tej chwili pierwszy seans się szykuje. 1 października wyjątkowo, nie we wrześniu. Będzie to tytuł bardzo ważny w kinematografii, ale również bardzo ważny w literaturze, ponieważ mówimy tutaj o Lalce. Podobno pokażecie ten tytuł zaraz po premierze.
4: Tak, dokładnie. Zapraszamy 1 października. Ten pokaz filmowy tuż popremierowo, 1 października. Pod lupę bierzemy Lalkę, tak jak wspomniałeś. Ale traktujemy to Lalkę jako nie tylko powieść czy film. Ta pozycja to przede wszystkim rozmowa o nas i tak trochę o tej pozycji filmowej tutaj myślimy. Będzie to wspaniała kolejna ekranizacja filmowa, w tym przypadku w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zobaczymy na ekranie Marcina Dorocińskiego, Kamilę Urzędowską, będzie też Marek Kondrat, także dobrowa obsada. A mimo, że od powstania Lalki minęło niemal 140 lat, to uważamy, że ta powieść jest wciąż aktualna.
1: I ona chyba jest w kanonie lektur, prawda?
4: Tak, tak. Co prawda oczywiście zmienił się język, stroje, ale ludzkie potrzeby pozostały takie same. Tak naprawdę i miłość, i ambicja, samotność, różnice społeczne, czy dążenie do awansu, to jest wciąż aktualne. A jak wszyscy dobrze pamiętamy, nasz główny bohater, Wokulski, również szuka swojego miejsca na ziemi, zastanawia się, ile jest gotów poświęcić, żeby zostać zaakceptowanym. To jest również aktualne dzisiaj, prawda? Wszyscy chcemy być dalej doceniani, zauważani. Nadal porównujemy się z innymi.
1: Czyli tak naprawdę pozycja na czasie, lektura na czasie. Co ciekawe, to chyba trzecia ekranizacja Lalki. Ta druga ekranizacja, serial, który pojawił się w latach 70., stał się takim kultowym serialem, a więc bardzo trudno będzie pewnie przebić ten serial z Kamasem w roli Wokulskiego. Ale no właśnie, zobaczymy, jak to będzie tym razem. Czy ta wersja Lalki będzie bardziej współczesna, czy też nie?
4: To zobaczymy dopiero, kiedy film będzie dostępny na ekranach, więc przekonamy się o tym wszyscy razem, wspólnie.
1: No właśnie, o czym chcecie rozmawiać w takim razie z nauczycielami po seansie, czy też przed seansem, bo to różnie bywa. I czy macie już zaplanowanego gościa?
4: Tak, każdy pokaz jest wzbogacony spotkaniem z ekspertem. Ja nie mogę dzisiaj ujawniać jeszcze takich szczegółów, ponieważ ustalenia w zakresie gościa są w toku, ale zapewniam, że będzie to kolejne ważne i wartościowe spotkanie. Na pewno ta pozycja filmowa umożliwia nawiązanie do wielu motywów współcześnie ważnych. Takim motywem na przykład jest miłość i media społecznościowe. Myśląc o tym filmie, wspominam sobie motyw Wokulskiego i jego miłości do Łęckiej, który przypomina, że fascynacja wizerunkiem nie jest jeszcze bliską relacją, a Wokulski zakochuje się w wyobrażeniu o Izabeli. Myślę, że jest to nasz chleb powszedni, czyli wszyscy kreujemy wizerunek w mediach społecznościowych. Bardzo często obserwujemy inne osoby, widzimy tylko fragment ich życia. Idealne zdjęcia, idealne wideorelacje, idealne wypowiedzi. Możemy budować swoje oczekiwania wobec takich osób, prawda? Możemy zakochiwać się w takich postaciach. Natomiast jak to finalnie jest na końcu? Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie zauroczyć się, zakochać w tym wizerunku? No, pewnie tak. Tylko jak to się ma do rzeczywistości?
1: No właśnie, to pewnie jest rzeczywiście bardzo podobnie jak w tamtych czasach, kiedy to Wokulski zakochał się w Łęckiej, właściwie w jej wizerunku, prawda? A tak naprawdę była to zupełnie inna osoba.
4: Tak, ja jeszcze zanotowałam sobie taki cytat Wąsowskiej, która mówi do Izabeli o Wokulskim i mówi tak: jeżeli on tak zna ciebie, jak i ty jego, to oboje bardzo mało się znacie. Te słowa nie brzmią jak XIX-wieczna wypowiedź, prawda? Są tak samo aktualne dzisiaj i możemy, myślę, śmiało podjąć temat, czy można zakochać się w kimś, dużo o kimś myśleć, zbudować sobie pewien obraz tej osoby i w ogóle jej nie znać. Także myślę, że dzisiaj zakochujemy się w wykreowanych wizerunkach i sami te wizerunki kreujemy.
1: No właśnie, Wokulski też miał wykreowany w jakiś sposób wizerunek, tak samo jak Łęcka, ale no, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Bardzo często dzieje się też tak w czasach współczesnych, tak jak wspomniałaś, że te wizerunki później niestety w połączeniu z rzeczywistością no niestety nie mają zupełnie pokrycia, prawda?
4: Dokładnie. A dobrze wiemy, że poznanie drugiego człowieka i wymaga czasu, rozmowy, poznania tej osoby w warunkach nieidealnych, w zwyczajnym życiu, a nie w instagramowym świecie, czy też w facebookowym świecie, na tych rolkach, zdjęciach. Więc myślę, że jest to super aktualne. A tutaj w przypadku Wokulskiego i Łęckiej, no ta miłość jest tak szalona, że tam się zaciera się granica między miłością i rozumem, więc... No ale niewątpliwie jest to bardzo romantyczne, więc
1: daję pole. No właśnie, to jeden z tematów, prawda? Ale myślę, że kolejnym z nich to jest również rządza pieniądza i to, że pieniądz rządzi światem. W czasach współczesnych tak samo, prawda?
4: Oczywiście, niewątpliwie motyw pieniądza i tego, czy pieniądze dają szczęście, to jest nieśmiertelne pytanie i zadajemy sobie od lat i będziemy to pytanie dalej zadawać i najpiękniejsze w kinie jest to, że filmy otwierają pole do dyskusji. Zazwyczaj nie dają odpowiedzi, tylko pozwalają nam na to, żeby zadawać pytania, wywołują emocje czy skłaniają do refleksji. A tu oczywiście to jest bardzo, bardzo aktualne. Dzisiaj miarą sukcesu są zarobki, dobra materialne, sukces zawodowy czy popularność. I to jest niezmienne. I to było i w czasach XIX-wiecznych, czasach, kiedy tutaj mówimy o lalce, jak i dzisiaj. Oczywiście pieniądze są potrzebne. Tutaj jakby to nie ulega wątpliwości, ale nie zastąpią bliskości, poczucia własnej wartości i szczerych relacji. Myślę, że oczywiście pieniądze Wokulskiego przybliżyły bardzo do Izabeli, ale nie dały mu ani miłości, ani poczucia pełnej akceptacji, więc no, samo to odpowiada na nasze pytanie. Natomiast zobaczymy. Lalka na pewno pokazuje nam, że nie jest to wyłącznie film czy książka, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, o doświadczeniach, o życiu.
1: No właśnie, i na ten film, i na dyskusję o tym filmie zapraszacie nauczycieli już 1 października. Tak jak powiedziałaś, można wkrótce będzie się zapisywać na ten film. Ilość miejsc oczywiście ograniczona. Darmowe wejściówki będą rozdawane przez was. No i co? To jest pierwsza premiera w tym roku. Prawdopodobnie będzie ich dużo więcej, tak jak powiedziałaś, gdzieś 7, 8, a może i nawet 10 tytułów. Zobaczymy, jak to w tym roku szkolnym się ułoży. Powiedz mi, w ubiegłym roku, który z filmów wywołał najwięcej emocji?
4: Ja tylko wspomnę, że już można rejestrować się na ten film, także proszę Państwa, śledźcie nasze strony internetowe i Facebooka, Instagrama, ponieważ już można rezerwować miejsca. Jeśli chodzi o ubiegły cykl, ubiegły rok, Myślę, że Dobry Chłopiec zostawił taki znaczący ślad. Po seansie była rozmowa ze specjalistką w zakresie uzależnień. Także to była bardzo, bardzo emocjonująca rozmowa, ale myślę, że sama tematyka, jeśli chodzi o uzależnienia wśród młodych osób i problemów, konsekwencji dalszych z tym związanych, jest bardzo poruszająca i emocjonalna. I jest to problem nie tylko dla nauczycieli, jest to problem dla rodziców, opiekunów, dla całego otoczenia, tak? Jeżeli osoba jest uzależniona i ma głęboki problem, wymaga wsparcia, to jest to problem dla całego środowiska otaczającego. Także.
1: Który z filmów w takim razie w tym sezonie przykuje największą uwagę? Być może będzie to właśnie Lalka, która już 1 października. Ja Ci bardzo dziękuję. Zapraszamy na film wszystkich nauczycieli. Joanna Zarzycka, która jest koordynatorką projektu Filmowa Akademia Nauczyciela, była dzisiaj moim gościem. Dziękuję.
4: Dziękuję. Do zobaczenia w kinie.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy.
0: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas.

0: To też się pozmieniało sporo, co?
1: Tak. Mhm. Głównie prywatnie.
0: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
1: Tak, tak. To się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
0: Okej.
1: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
0: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Gedzy jest w studiu, Cloud9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Gedziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: 20.
4: Z ręki

0: To Oki i Sobel i w razie W, 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuści o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie się manko raz jeszcze.
1: Yo.
0: Podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
0: czyli
1: przez
0: to jest,
1: dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że ty jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Nie, kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluje energię do burzy. No to tak, o tej burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17, to Chivas i to nieodpowiedzialne.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: 17 minut po 23, to PZ i bez nas nie zaczną i my faktycznie nie zaczniemy. Cały czas jest w studiu Getz, zresztą dopiero się rozkręcamy i zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiali, co się dzieje. No i właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Co miesiąc może trochę... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej, co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Już mamy dwa projekty już.
0: Okej.
1: Może nawet więcej.
0: Okej, no to jest
1: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: się za język. Zostawmy trochę tajemnicy jeszcze.
0: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enemy Hotel sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Okej, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem, gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.

0: Żabson, Helfilt i Sentino. To Sopot w Radiu SK, 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Gedz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
0: Zacząłem
1: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej.
1: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Gedz pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
0: Okej, okay. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Gedz, zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań, również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyjemne.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 20 minut do północy to Rap 20, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów waszym zdaniem. Mogę wam już teraz zdradzić, że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam, jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, no czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
3: ma swój gust.
2: Ma swój gust, to mi się
3: coś podoba. Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala co za bit i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
3: nie
2: czy
3: mam
2: nic
3: pojęcia.
2: Nie wiesz, czy nie masz
3: nie
2: w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
3: Nie.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłemo u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
3: nie,
2: wyszło?
3: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
3: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
3: wiesz
2: w końcu
3: co,
2: pewien.
3: FL Studio był tym takim pierwszym... Pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
2: Okay.
3: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
2: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie Whitechor, Palari i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę, Gedz i Guns, czyli Cloud 9. Co ty na to? Głosujcie na ten kawałek na sk.pl, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 10.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap 20, dzisiaj to miejsce ósme, MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia i to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam pada taki wers, niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć, o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Okej, czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów,
0: że...
1: to luz. Okay. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem, z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jakby sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze... No miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś
1: i nie
0: taką
1: wiem
0: wizję.
1: Też, czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po
1: tak
0: drodze?
1: To pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szoboba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, niebo nie jest limitem nadal, to też ten cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, ależ utrudnienie sobie rzuciłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop, no Forest z Quebo. Wiesz, jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która
1: ja
0: się...
1: to powiedziałeś, nie ja. Nie do tego zmierzałem.
0: Getz trendseter to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap 20. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No, myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie.
0: No okej, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Getz, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki.

lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Kilizimier i ta sama to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza. Jego Cloud9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień. A my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior i wszystko na potem.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w